0: серьезно, он пишет демо. Повышает градус, выпив все разум амитик. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: Dungeon Master. Bad cock. Fisting.
0: Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow

0: Fisting.
1: Ain't no. Swallow my cum.
2: Duże pecu tracę, ciebie nikt nie iść.
1: Ain't no.
2: Bieszek aktyw.
1: Swallow.
2: To jedno w terodzin, ty dostała w terodzin. Rod zakroj.
0: Door.
2: Też zakroj.